twetwe ne sɛ bɛ ahyia nyame wɔtwa wo ho ahyia wate ɛnsuro ahu ne mframa abɔ nyame sɛ yɛte ase deɛ yɛwɔ nidasoɔ wɔ ne mu.